0: студента.
1: Так, это?
0: Хай учатся, як...
1: Добре? Як учатся. Это студентам, покажем. Да, хорошо.
0: Як виходить з такого дівчат.
1: Так є. А це
2: яка пісня? Teraz będziemy mieli kolejną bardzo dramatyczną pieśń. Tym razem jest ona o tym, że w związku z tym, że ludzie nie pozwalali parze być razem, to chłopak postanowił dziewczynę porzucić i nie zrobił tego osobiście, wysłał do niej orła.
3: O Jezu.

0: będzie moja ulubiona pieśń dzisiaj.
1: Moja też.
0: Jest bardzo wzruszająca, bo opowiada o tym, jak dziewczyna wychodzi z domu. Rozpoczyna swoje własne życie i metaforą tego rozpoczynania własnego życia jest sadzenie takiego wielkiego orzecha. Dziewczyna z jednej strony chce, żeby jej życie, jej nowe życie się zaczęło i żeby ten orzech się rozwijał, ale z drugiej strony bardzo chce, żeby jej mama o niej nie zapomniała.

0: Zuzia zapomniała dodać, że na końcu ta matka jej odpowiada, że ona wychowała inne dzieci i że nigdy jej nie zapomniała.
1: Tak, więc koniec jest szczęśliwy.

0: kolejną pieśń z serii o dzieciach, które musiały odejść z domu, żeby zarobić na swój byt.
1: Poprzednia też o tym była.
0: Tak. Obie są rozdzierające serce, bo warunki życia służących były bardzo trudne.
1: Musimy się coś pokrywać.